Lepiej w miejscu stać, niż się wciąż poruszać. To wydajność odnalna, przy tej przebiegłości racjonalna. Siły słońca stać.